się od małego uczenia. Nie martwy policzmi od twoich oczy. Kasyno te na niebo będzie raz dali i ma. Oh, boy. Put it to come in.

Napiw mi zustać, niż się wciąż poruszać. To wydawałość odnalazła.